0: Oh, Captain Jesus, Messi or Captain Jesus, Bibianio Fra Humana, Yebe Efre Jo Sona, Yatrich Rosum, Doctor Amuzu, any dear Majiswa Brenma Hokwine, Mamma Di Jumedi Hochiame, Yadu S, you know, near 2 or 4, Sabomodi announced to Anamo. Mamma Lizzie, tell 1 minute, that's something I'll catch in your money, uncle.
1: Your dog, me does.
0: You
1: may catch in your money, and Nani say.
0: Onyame
1: eti ase.
0: Amen.
1: Na ni difo nso ewo ho.
0: That's right.
1: Enu nti enne ya wade.
0: Okay.
1: Obia otie ye untu anamo.
0: Okay.
1: Nomra domi pillar 2.
0: Oh, that's right.
1: Nomfa ne hi asem emetu nyame difo anim.
0: Amen.
1: Na muaye ewo ho no nyame de be ma no.
0: Nyame de be ma.
1: Na mrese mu no. Na ni beti.
0: Wow.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jesus prayer house. So Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.